0: anaingira ko wegorera ka TV
1: nego
0: otige kwirorera ka
2: 24 hash star 24 hash
0: wow